0: gusta verme el culeo, culeo. A él le gusta verme el culeo. A él le gusta verme el culeo.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.